0: Radio Gra.
1: Będzie lepiej już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: Do naszego grania już za chwilę wracamy, a tymczasem godzina 6 na zegarach, czas na wiadomości.
1: Kanada odpowiada na nowe cła Donalda Trumpa. Premier Mark Carney oświadczył, że Ottawa jest gotowa do rozmów z Waszyngtonem, ale priorytetem pozostaje ochrona kanadyjskiej gospodarki. Podkreślił, że działania Kanady są odpowiedzią na wcześniejsze amerykańskie taryfy, które jego zdaniem naruszają umowę o wolnym handlu między USA, Kanadą i Meksykiem. Tymczasem politycy opozycji i przedstawiciele biznesu wzywają do zdecydowanej odpowiedzi na nowe 50% cła ogłoszone przez administrację Donalda Trumpa. Mają monitorować poziom wody w kanałach deszczowych i pozwolą służbom szybciej reagować podczas intensywnych opadów. Kraków chce zamontować 20 nowoczesnych poziomierzy. Urządzenia pojawią się w newralgicznych punktach kanalizacji, tłumaczy naszemu reporterowi Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie.
2: Sonda będzie na takim wysięgniku, będzie badać po prostu jak ten poziom wód się podnosi, zmienia, natomiast radar będzie wysyłał te dane. Poziomierze radarowe, one są już coraz częściej standardem w polskich miastach. To jest Warszawa, Bydgoszcz, tam gdzie są rzeki, Gdańsk, ale też na przykład Bytom, i dają obraz, jak wygląda, jak zachowuje się woda podczas deszczy nawalnych w zamkniętych kanałach deszczowych.
1: Na razie trwa przetarg, ale urządzenia mają zostać zamontowane jeszcze w tym roku. Uwaga na fałszywe złoto na portalach ogłoszeniowych. To ostrzeżenie dla tych, którzy chcą kupić kruszec inwestycyjny z drugiej ręki. Oszuści oferują podrobione sztabki i fałszywe dokumenty sprzedaży, które przypominają te z autoryzowanych punktów. Przed procederem ostrzega Mennica Polska, informuje nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Oszuści, chcąc uwiarygodnić transakcje, prezentują sfałszowane paragony. Przypominają one dokumenty sprzedaży wystawiane przez Mennicę Polską i mogą wzbudzić zaufanie kupujących. Trudno też rozpoznać gołym okiem, czy sztabka jest ze szlachetnego kruszcu. Dlatego paragon albo faktura nie powinny być dla nas dowodem autentyczności. W razie wątpliwości można skontaktować się z mennicą i zweryfikować dokumenty.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Od samego rana we Wrocławiu na razie jeszcze nieco chłodniej, 13-14 stopni na termometrach, do 20 maksymalnie dzisiaj przy wtorku, a do tego możemy spodziewać się drobnych przejaśnień przez cały dzień, jednak po południu także mogą zebrać nam się chmury, a z nich spadnie przelotny deszcz. I tak na ten moment prezentuje się poranna prognoza pogody na wtorek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Dzień dobry z samego rana, już wtorek. Oliwia Ciszewska, witam się z wami serdecznie. No i cieszę się, że rozpoczynamy razem ten dzień. Mam nadzieję, że również będzie nas coraz więcej. No i razem jakoś uda nam się wstać do pracy. A teraz już to, co najlepsze o poranku. Gramy dalej.

dobre poranne granie, tego nigdy dość, szczególnie w taki piękny wtorkowy poranek jak dziś, bo jak wiemy, zawsze trzeba powiedzieć sobie od rana parę razy, że będzie to piękny, wspaniały dzień i tak będzie, na pewno. A co dokładnie się będzie dzisiaj działo, jeżeli chodzi o świętowanie na przykład imienin w miejscu pracy, no to dowiecie się już za chwilę, ponieważ zerkniemy do naszego kalendarza.

0: Wakacyjne rano i dobrze. Dziś 21 dzień lipca, a to oznacza jedno, wtorek w kalendarzu, a także imieniny Daniela, Wiktora, Julii, Jana, Andrzeja, Ignacego, Klaudiusza, Benedykta, Wawrzyńca i Laurentego. Najlepszego, moi drodzy, w ten wtoreczek. Mam nadzieję, że się uda i że już dzisiaj wszyscy mamy więcej energii, bo w końcu mogliśmy się wyspać. Świąt nietypowych na razie brakuje, ale zawsze możemy sobie jakiś wymyślić.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2500.

0: za opakowanie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Gramy dalej i coraz bardziej zbliżamy się do godziny 7, ale teraz jeszcze takie przypomnienie o poranku. Jeśli usłyszycie już za niedługo syreny alarmowe, to spokojnie, nie oznacza to, że trzeba od razu szukać schronu albo pakować walizkę. To tylko ćwiczenia systemu ostrzegania Alarm 2026. Syreny mogą zawyć dzisiaj między 7 a 19, a ich zadaniem jest sprawdzenie, czy wszystko działa tak, jak powinno. Czyli rano może być trochę głośniej niż zwykle, dlatego dzisiaj nikt nie będzie potrzebował tak szybko kawy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Michiko, hity pełne słońca. Bardzo lubimy takie w Radiu Gra od samego rana, po to, aby wtorek był przyjemniejszy. A co jeszcze nas czeka? Muzycznie między innymi typ niepokorny. Już pewnie domyślacie się, kto go dla nas zaśpiewa. Stachurski, to jeszcze przed godziną siódmą.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Media Expert daje nam.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
6: Od samego rana we Wrocławiu na razie jeszcze nieco chłodniej, 13-14 stopni na termometrach, do 20 maksymalnie dzisiaj przy wtorku, a do tego możemy spodziewać się drobnych przejaśnień przez cały dzień, jednak po południu także mogą zebrać nam się chmury, a z nich spadnie przelotny deszcz. I tak na ten moment prezentuje się poranna prognoza pogody na wtorek.
7: To jest Gra FM.

0: Wakacyjne rano i dobrze, gramy dalej. A skoro poranek rządzi się własnymi prawami, gdzie często musimy robić wszystko w trzykrotnym przyspieszeniu, to ja postaram się szybko wyjaśnić dramę, która wczoraj obiegła internet. No i dobiegła na szczęście nawet do mety. Mianowicie, chodzi o Robiego Williamsa, któremu w telewizyjnym wywiadzie w niedzielę wypadła jakaś taka biała grudka z okolicy ust lub nosa. No i zaczęły się domysły. Jedni internauci stawiali, że to substancje psychoaktywne, wiadomo. Inni, że kamienie migdałowe. Nie sprawdzajcie, co to. Prawda okazała się jednak prostsza. Piosenkarz ciumkał sobie miętówkę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
0: Nie ukrywam, że też mam w torbie zawsze zapasowe miętówki. Nigdy nie wiesz, kiedy będzie trzeba porozmawiać z kimś oko w oko, tuż po porannej kawie.

0: zbliżamy się już coraz bardziej do godziny 7, a to oznacza jedno, kolejną dawkę informacji z regionu, kraju i ze świata, ale także spojrzymy na to, co się dzieje w świecie sportu, bo pomimo zakończonego mundialu i tak dzieje się sporo. Zostańcie blisko radia, już za chwilę raport Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Inaczej futryna na 10 liter.
12: Ościeżnica.
11: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
15: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Po reklamie.
0: To już 7, sprawdzamy, co się dzieje wokół nas. Raport Radia Gra. Zapraszamy.
17: Rafał Jędraszek, dzień dobry, zapraszam na raport. Na początek ważna informacja od wrocławskiego magistratu o dzisiejszym treningu systemu ostrzegania i alarmowania. Do 19 będziecie mogli usłyszeć dźwięk syren alarmowych na terenie miasta. Służby podkreślają, że jest to jedynie test sprawności systemu. Nie ma więc powodów do niepokoju i nie są wymagane żadne działania ze strony mieszkańców. O prowadzonych testach informowały alerty RCB oraz aplikacja Nasz Wrocław. A dodajmy, że stolica Dolnego Śląska zainwestowała w rozbudowę infrastruktury alarmowej. W ubiegłym roku na zakup nowych syren przeznaczono ponad 1 200 000 zł, a kolejne inwestycje są w planach.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
17: Wrocławskie lotnisko z lotniczym Oscarem. Port otrzymał nagrodę ACA Europe Best Airport Award 2025 w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Jak mówi rzecznik portu Bartosz Wiśniewski, takie wyróżnienie sprawi, że więcej przewoźników zwróci uwagę na Wrocław.
18: Zakładam, że faktycznie może to być jakiś element dodatkowy, jeżeli chodzi o dialog z przewoźnikiem w kontekście zachęcenia go do tego, żeby z Wrocławia zaczął latać.
17: W ubiegłym roku wrocławskie lotnisko obsłużyło rekordowe 4 900 000 pasażerów.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Najwcześniej w przyszłym roku zaczną obowiązywać przepisy o maksymalnej temperaturze dopuszczalnej w miejscu pracy. Co dokładnie ma się zmienić?
19: Wyznaczona będzie maksymalna temperatura, przy której można pracować, czyli 35 stopni Celsjusza w pomieszczeniach i 32 stopnie dla ciężkich prac na otwartej przestrzeni. Do tego na przykład w biurze czy w urzędzie pracodawca będzie musiał zareagować już, gdy temperatura przekroczy 28 stopni, czyli włączyć wentylatory albo klimatyzację, a także skrócić czas pracy, wprowadzić dodatkowe przerwy lub zmienić godziny wykonywania najbardziej wymagających zadań.
17: Wyjaśniał Michał Dobrołowicz. Rafał Jędraszek, zapraszam na poranny raport Radia Gra. Laura Skrzypczyńska podpisała pierwszy profesjonalny kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 15-letnia obrończyni związała się z klubem na 2 lata, co oznacza, że będzie reprezentować barwy WKS-u przynajmniej do końca sezonu 2027-28. Młoda piłkarka od 4 lat jest związana z klubową akademią, gdzie systematycznie przechodziła kolejne szczeble szkolenia. W ostatnim sezonie była jedną z kluczowych zawodniczek zespołu występującego w centralnej lidze juniorów U16, a także zadebiutowała w rezerwach Śląska. Laura Skrzypczyńska gra na lewej obronie. Jak podkreśla, mimo defensywnych zadań nie boi się pojedynków 1-1, co uważa za swoją mocną stronę. Klub docenia jej potencjał oraz wieloletnie związki ze Śląskiem Wrocław. Niemal cały tydzień z niewielkim ochłodzeniem we Wrocławiu. Dziś termometry wskażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza, 1019 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie w miarę stabilne, wtorek z przewagą słońca. Prognozy nie wykluczają jednak przelotnego niewielkiego deszczu i to jeszcze przed południem.
0: Już po 6:00 mówiłam, że dobre nastawienie to podstawa, ale z dobrą muzyką to przychodzi jeszcze łatwiej. Dlatego już teraz Elton John, I'm Still Standing. Tak, po 7:00 wchodzimy w kolejną godzinę naszego wspólnego poranka. Oliwia Ciszewska, zapraszam.

0: bo my po prostu lubimy melodie, które już znamy. To nie Blue Monday, a How Does It Feel Dub Dogs w odświeżonej wersji. A skoro już po siódmej, to możemy przejść do tego, co także znamy i lubimy, czyli do horoskopu na wtorek. Księżyc w znaku wagi dzisiaj sprawi, że chętnie zajmiemy się ważnymi sprawami. Uda się też nadrobić pewne zaległości, zdobyć potrzebne informacje i szybko zrobić porządki. Dodatkowo zodiakalny lew poczuje, że może więcej niż inni, no a panna z kolei postawi na spokojne dążenie do celu. Albo kilku małych porannych celów. Wiecie, spacer z psem, kawa, śniadanie i do pracy. Niby nic wielkiego, a od razu można poczuć, że się wypełniło wszystkie cele na dziś.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Kylie Minogue, In My Arms, hity pełne energii i słońca od samego rana. Hiszpanie świętują również energicznie swoje mistrzostwo świata. Wszystkie wiadomości obiegają obrazki z niezwykle pięknej parady, która przeszła ulicami Madrytu. Piłkarze wrócili do kraju i zostali powitani naprawdę pięknie przez tłumy kibiców, ale również spotkali się z królem Filipem VI i premierem Pedro Sanchezem. No proszę, nie każdy po sukcesach z pracy ma spotkania z królem i premierem. Niektórzy muszą zadowolić się co najwyżej pochwałą od szefa.

0: Oskar Cymsy, cały czas hity od samego rana. Budzimy się razem na 95.1 FM. A teraz taka dobra wiadomość dla spacerowiczów z nad Odrza. Przy ulicy Ołbińskiej trwa remont chodnika, który od lat prosił się o odświeżenie. Zniszczona nawierzchnia znika, pojawiają się nowe płyty i wygodniej będzie już niedługo dojść na całej długości, między innymi do ulicy Świętego Wincentego. Podobno jest nawet szansa na to, by remont zakończył się jeszcze w czasie wakacji. A to oznacza, że poranny spacer będzie trochę przyjemniejszy i z mniejszą szansą na spotkanie z wystającą płytą chodnikową.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Magnetic, jeden z letnich hitów na naszej antenie. Polecam zapisać sobie ten tytuł, ale także czekać na to, co dalej, bo jeszcze przed godziną 8 pojawi się u nas I'm So Excited, a także hit od Pitbulla, hity pełne słońca, tylko w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

0: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
1: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Po reklamie.
5: Niemal cały tydzień z niewielkim ochłodzeniem we Wrocławiu. Dziś termometry wskażą maksymalnie 20 stopni Celsjusza, 1019 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra. Ciśnienie w miarę stabilne, wtorek z przewagą słońca. Prognozy nie wykluczają jednak przelotnego niewielkiego deszczu i to jeszcze przed południem.

0: Dobre granie od samego rana, a teraz jeszcze szybka informacja na temat tego, za kogo warto dzisiaj trzymać kciuki dziś i nie tylko dziś, bo trzymamy kciuki za Wrocław. Do finału Miss Polski 2026 awansowała 27-letnia Eliza Ciuła, która na co dzień mieszka we Wrocławiu i pracuje jako aplikantka radcowska. Wielki finał już 2 sierpnia, a wrocławianka powalczy o koronę w gronie 24 finalistek z całego kraju. Także jest kolejny powód, żeby kibicować Wrocławiowi, tym razem nie na stadionie, tylko na wybiegu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: dobrym rytmie. Zbliżamy się już do godziny 8. Mogę tak tylko powiedzieć, że po 8 będzie również się jeszcze trochę działo. Sprawdzimy między innymi, ile kawy możemy dzisiaj wypić, a także jakie ważne informacje mają dla nas nasi dziennikarze. To już niedługo w raporcie o pełnej.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
6: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
7: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
8: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
7: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
8: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
7: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
8: Paulina Sykut-Jerzyna
7: i Krzysztof Ibisz.
9: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
10: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
11: Po reklamie.
0: Mamy wtorek, 21 dzień lipca, godzinę 8 na zegarach, czas na raport. Radia Gra.
12: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek o poranku dobre wieści dla kierowców korzystających z wrocławskiej Gądowianki. Wymiana dylatacji na zjeździe z Nitki Wschodniej została zakończona tydzień przed planowanym terminem. Prace remontowe, przypomnijmy, rozpoczęły się 13 lipca i obejmowały wszystkie pasy ruchu. Obecnie kierowcy mogą korzystać już z całej szerokości zjazdu. Koszt inwestycji wyniósł około 410 tysięcy złotych.
1: Raport reporteru i dziennikarzy w Radiu Gra.
12: Mieszkaniec powiatu wrocławskiego został tymczasowo aresztowany po tym, jak w internecie groził śmiercią ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Marcinowi Kierwińskiemu oraz jego rodzinie. Kiedy policjanci przeszukali mieszkanie podejrzanego, znaleźli w nim ponad 180 gramów amfetaminy, dwie wagi oraz maczetę w samochodzie należącym do mężczyzny. Krzysztof D. przyznał się do zamieszczenia gruźb oraz posiadania narkotyków, tłumacząc, że substancje przeznaczone były na własny użytek. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu na miesiąc i 15 dni, wskazując na ryzyko matactwa i wpływania na świadków. Za groźby karalne grozi mu do 3 lat więzienia, a za przestępstwo narkotykowe nawet do 10 lat pozbawienia wolności. W raporcie Radia Gra o poranku czas na informacje ze świata. Kolejna noc ataków na Iran. Siły USA bombardowały m.in. irańskie centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe oraz systemy obrony powietrznej.
13: Jak twierdzą anonimowo, amerykańscy urzędnicy wolą Trumpa jest, by władze w Teheranie odpowiedziały za niedawną śmierć amerykańskich żołnierzy. Uderzenia będą kontynuowane, dopóki prezydent USA nie zdecyduje inaczej.
12: Tyle od Pawła Żuchowskiego. Dodajmy, że Departament Stanu wydał ostrzeżenie dla Amerykanów w związku z podwyższonym napięciem na Bliskim Wschodzie. Rafał Jędraszek wciąż przy mikrofonie w Radiu Gra. O poranku czas na kolejny dziś raport sportowy. Teresa Szadzińska została oficjalnie włączona do kadry pierwszego zespołu piłkarek Śląska Wrocław. 17-letnia zawodniczka związana z klubem od 2021 roku podpisała kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2026-27. Szadzińska dotychczas reprezentowała Śląsk w centralnej lidze juniorów, gdzie regularnie podnosiła swoje umiejętności. Młoda piłkarka miała już okazję trenować z ekstraligową drużyną, a teraz na stałe dołącza do seniorskiego zespołu. Jak podkreśla koordynatorka sekcji piłki nożnej kobiet Karolina Ostrowska, włączenie Szadzińskiej do kadry to docenienie jej postawy w zespole juniorek i szansa na dalszy rozwój.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
12: Zachodni umiarkowany wiatr, do tego przeważające słońce, ale prognozy przeglądane w Radiu Gra nie wykluczają przelotnych niewielkich opadów deszczu we Wrocławiu i czasami przeplatającego się z promieniami UV co najmniej średniego zachmurzenia. Maksymalnie dziś 20 stopni Celsjusza, ciśnienie stabilne na poziomie 1019 hektopaskali.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: 21 lipca w kalendarzu nie dał nam żadnych świąt nietypowych, jak rano sprawdzaliśmy. No i tak mówiłam, że wymyślimy swoje. Mam coś, uwaga. Dzień przejmowania inicjatywy. Dzisiaj robimy pierwszy krok, moi drodzy. A pomoże nam w tym pierwszy utwór w tej godzinie, Sugababes, Push the Button. Wakacyjne rano i dobrze, Oliwia Ciszewska, gramy.

0: To jak brzmi poranek w Radiu Gra, wiecie doskonale, ale czy wiecie jak pachnie? Oczywiście kawą, szczególnie kiedy jestem sama w naszym pięknym studiu. No i teraz taka dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy bez kawy rano nie wiedzą, jak jest nawet dzień tygodnia. Mamy nowe stanowisko naukowców, które mówi, że dla większości dorosłych możemy wypić do 5 filiżanek kawy dziennie, czyli około 400 mg kofeiny. To taka bezpieczna ilość. Co więcej, kawa może mieć nawet korzystny wpływ na serce. Także spokojnie, można lecieć po dolewkę. Wygląda na to, że dzisiejszy poranek mamy naukowo usprawiedliwiony.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: wakacyjnie, rano i dobrze. Najlepiej nawet bym powiedziała, od samego rana mamy najwięcej energii, szczególnie jak napiliśmy się dopiero co kawy. No i oczywiście pewnie spędzamy w większości ten czas w pracy. Ale jeżeli z zazdrością patrzycie na znajomych, którzy właśnie wygrzewają się gdzieś tam w Grecji, no to może jednak nie ma czego im zazdrościć, bo w wielu miejscach, właśnie przeczytałam, temperatura przekracza tam ponad 40 stopni Celsjusza. Także spokojnie, nie każdy urlop musi oznaczać smażenie się na greckiej patelni. Czasem lepiej zostać w Polsce, gdzie człowiek może przynajmniej wyjść z domu bez uczucia, że właśnie otwiera piekarnik.
1: Reklama.
2: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
14: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
15: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
16: O reklamie.
17: To jest Gra FM.

0: dobry, klubowe granie od samego rana. Tak się budzimy na 95.1 FM w Radiu Gra Wrocław. A teraz, panie z Wrocławia, warto zapisać sobie ten termin, bo już od czwartku na Szczepinie rusza druga edycja Festiwalu Kobiet Ania. Przez 4 dni będzie można wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, spotkaniach, koncertach i wydarzeniach poświęconych rozwojowi, zdrowiu i relaksowi. Na część atrakcji obowiązują wcześniejsze zapisy. Warto się tym zainteresować. A to taka okazja, żeby na chwilę zwolnić, spróbować czegoś nowego, no i przekonać się, że najlepszy plan na lato czasem zaczyna się całkiem blisko domu.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Jeżeli ktoś jeszcze nie znał, to Marisa i Odkochaj na antenie Radia Gra. Lecimy dalej, bo muzycznie jeszcze sporo hitów, między innymi od Sandry, ale także pojawi się coś po polsku, bo zespół Kombi zagra i zaśpiewa nam przed godziną 9.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
8: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
9: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
10: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
11: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Po reklamie.
15: Zachodni umiarkowany wiatr, do tego przeważające słońce, ale prognozy przeglądane w Radiu Gra nie wykluczają przelotnych niewielkich opadów deszczu we Wrocławiu i czasami przeplatającego się z promieniami UV co najmniej średniego zachmurzenia. Maksymalnie dziś 20 stopni Celsjusza, ciśnienie stabilne na poziomie 1019 hektopaskali.

0: O poranku, jak zawsze w najlepszych humorach. Powoli zbliżamy się już do godziny 9, ale zanim to jeszcze zerkniemy na ekrany, bo fani Rancha mogą już się trochę ekscytować bardziej, ale mogą także podglądać, co się dzieje za kulisami serialu. Powstaje 11 sezon serialu po latach, a aktorzy publikują w mediach społecznościowych zdjęcia z planu. Możemy więc sprawdzić, jak dziś wyglądają nasi ulubieni bohaterowie i od razu mówię, dużo się nie zmienili. No chyba, że tam fryzurka, coś takiego, takie drobne zmiany. Można też podglądać, co się dzieje w samych Wilkowyjach. Także to taki mały przeciek kontrolowany.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Lecimy już w kierunku kolejnego raportu o 9, ale zanim tam dolecimy, to podrzucę jeszcze wakacyjną radę od internetowych specjalistów. Jeśli szukacie najtańszego kierunku na wakacje w Europie, no to warto spojrzeć w stronę Macedonii Północnej i Turcji. Według zestawienia to właśnie tam ceny urlopu są wyraźnie niższe niż w Polsce chociażby. No chyba, że zostajecie na wakacje w domu, to wtedy w Polsce będzie najtaniej. Już za chwilę także prognoza pogody. Zróbcie głośniej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 złotych i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
7: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
12: Po reklamie.
0: To już 9, czas sprawdzić najświeższe informacje z regionu, kraju i ze świata. Raport Radia Gra przed nami.
13: Obywatel Bułgarii tymczasowo aresztowany po nocnym ataku na wrocławskim rynku. Od tej informacji zaczynamy raport Radia Gra przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Do zdarzenia doszło 18 lipca. Rozen H. miał pobić przypadkowego mężczyznę w jednym z ogródków restauracyjnych, a następnie ukraść mu portfel z dokumentami, kartą bankomatową i niewielką sumą pieniędzy. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Jak ustaliły służby, podejrzany był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Rozena H. na 3 miesiące. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy. Za rozbój grozi mu od 2 do 15 lat więzienia.
14: Temat dnia w Radiu Gra.
13: Rekordową rekrutację ma w tym roku na koncie Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Aż 14 osób na jedno miejsce starało się tam o przyjęcie na kierunek lekarski na podobne studia. W wałbrzyskiej filii uczelni było aż blisko 35 osób na miejsce, ale rekord padł na kierunku lekarsko-dentystycznym, gdzie o jedno miejsce starało się prawie 39 osób. Monika Kowalska, rzeczniczka Uniwersytetu Medycznego, zapowiada jeszcze jedną nowinkę rekrutacyjną.
15: W najbliższych dniach uruchamiamy, i to jest nasza
2: absolutna nowość, rekrutację na kierunek psychologia. Będzie to wyjątkowy kierunek na mapie Wrocławia, bo stawiamy na praktykę. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Tam też będzie można się zrekrutować. Mamy tam 30 miejsc.
13: Można się spodziewać, że i tu liczba chętnych będzie rekordowa. Na teraz przypomnienie, że dzisiaj w całej Polsce odbywają się ćwiczenia Alarm 26. Do godziny 19 na 3 minuty uruchamiane będą syreny alarmowe.
15: Przypominamy, że są to tylko i wyłącznie ćwiczenia. Apelujemy, aby zachowali Państwo spokój.
13: Podkreślała Beata Dziedzic z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
13: Chłodniejsza odmiana lata w tym tygodniu we Wrocławiu, bo tylko według prognoz termometry pokażą dziś do 20 stopni Celsjusza. Wtorek pogodnym w miarę dniem, ale niekoniecznie słońce będzie gościć w stolicy Dolnego Śląska cały czas. Możliwe niewielkie zachmurzenie i przelotne opady deszczu na barometrach we Wrocławiu 1019 hektopaskali.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Wtorkową pobudkę uważam za udaną. Kawa wypita, śniadanie zjedzone. Można działać dalej. A towarzyszyć Wam w tym będzie Mariusz Pucyło. Ja się żegnam i dziękuję Wam bardzo za dziś. Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia.

Tiesto w Radiu Gra On My Way. No to pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze, na przykład do pracy albo na wakacje. Tak, każdego dnia ktoś wyjeżdża i nawet jeżeli dzisiejsza pogoda nie jest satysfakcjonująca, to każdego dnia tego tygodnia będzie lepiej. Tak nam przynajmniej obiecują i ja się tej obietnicy będę trzymał. Mariusz Pucyło, hity pełne słońca, za chwilę Queen.

21 już dzień lipca. Narzekamy trochę na to lato w tym roku, ale posłuchajcie, tak naprawdę to nie ma co narzekać. Tego dnia roku 1983, czyli 43 lata temu, w radzieckiej stacji antarktycznej Wostok zanotowano najniższą w historii temperaturę powietrza na Ziemi. To było minus 89 i jeszcze 0,2 stopnia. No jeżeli dzisiaj założymy, że średnio mamy 20 stopni, to i tak różnica wynosi 69, a wtedy było minus 89,2. No w takiej temperaturze to chyba nawet myśli zamarzają. To na rozgrzewkę DJ Bobo i Everybody.

0: Jak zawodzi słońce, to rozgrzewa nas gorąca krew. Bajm w radiu gra. To są hity pełne słońca. A ja przypomnę, że dzisiaj możemy usłyszeć wycie syren. Ale to nie jest powód do niepokoju. To element ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 26. I dzisiaj we Wrocławiu syreny zostaną uruchomione nawet kilkukrotnie. Do 19 mogą zdarzać się takie sytuacje, ale nie przejmujemy się, bo to ćwiczenia. Także spoko, spoko. Za chwilę pogoda dla Wrocławia, potem Bonfunk MCs.
1: Reklama.
2: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny, a ty plus znane marki równa się

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Chłodniejsza odmiana lata w tym tygodniu we Wrocławiu, bo tylko według prognoz termometry pokażą dziś do 20 stopni Celsjusza. Wtorek pogodnym w miarę dniem, ale niekoniecznie słońce będzie gościć w stolicy Dolnego Śląska cały czas. Możliwe niewielkie zachmurzenie i przelotne opady deszczu na barometrach we Wrocławiu 1019 hektopaskali.
13: To jest Radio Gra. We will.

0: I to są słowa, które warto wziąć sobie do serca. Dzisiaj 21 dzień lipca, do końca tego roku pozostało jeszcze, wliczając dzisiejszy dzień, 115 dni roboczych i 49 dni wolnych od pracy. To brzmi całkiem dobrze, a to jeszcze przed wliczeniem naszych urlopów. I bardzo dobrze. Za chwilę 10, za chwilę najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sygut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram, a polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
16: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
17: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
18: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Po reklamie.
0: O tym, co nowego we Wrocławiu, w Polsce i na świecie. Teraz w raporcie o 10 będzie też świeża prognoza pogody.
21: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek ostrzeżenie dla kierowców zjeżdżających z autostradowej obwodnicy Wrocławia w kierunku Zgorzelca, czy jadących już A4 w tym samym kierunku i mijających węzeł Wrocław Południe. Zachowajcie ostrożność, za Pietrzykowicami zaczyna spowalniać, a miejscami korkować się ruch. Wszystko wraca do normy dopiero za Kostomłotami.
22: O tym się mówi we Wrocławiu.
21: Już niebawem modernizacji doczeka się kolejny odcinek popularnego ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Boznańskiej. To kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2020 roku, kontynuowanej w 2022. Powstaje we współpracy z mieszkańcami w ramach programu Inicjatyw Lokalnych. Odcinek Pałcza Rodakowskiego jest już wyremontowany, teraz czas na mierzący blisko 270 metrów odcinek Rodakowskiego-Pankiewicza. Co się zmieni? Ciąg pieszo-rowerowy dostanie nową nawierzchnię, jezdnię, chodnik. chodniki i zjazdy w obrębie skrzyżowań z Rodakowskiego, Kocisa, Stanisławskiego i Pankiewicza zostaną wyremontowane. Pojawią się nowe odwodnienie i oświetlenie. Po zakończeniu niezbędnych procedur wykonawca przystąpi do pracy. Na realizację zadania będzie miał około 4 miesięcy, a koszt prac wyniesie 1 200 000 zł.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
21: FIFA liczy zyski po zakończonym mundialu. Ile zarobi Światowa Federacja Piłki Nożnej?
5: Brytyjski dziennik The Guardian podaje, że kwota będzie absolutnie rekordowa i sięgnie nawet 15 miliardów dolarów. 4 lata temu w Katarze zyski były prawie 3 razy mniejsze. Skąd tak niepotyczna suma? Większy mundial, 48 drużyn i 104 mecze zapewniły wyższe wpływy z biletów, ale i praw telewizyjnych. Ceny biletów też były rekordowe. Najdroższe na finał kosztowały nawet kilkanaście tysięcy dolarów.
21: Tyle Cezary Dziwiszek. A za 4 lata mundial odbędzie się w 6 krajach i na 3 kontynentach. Częściowe zachmurzenie nad Wrocławiem, tutaj w centrum także, co dobrze widzimy przez redakcyjne okna Radia Gra, więc jak na razie przynajmniej także według prognoz o przewadze słońca w pierwszej części dnia nie ma mowy. Do tego 17 stopni Celsjusza na wrocławskich termometrach, maksymalnie wskażą dziś 20 na plusie. Wiatr zachodni w porywach wiejący do 25 km na godzinę.
0: Radio Gra, witajcie po 10:00, Mariusz Pucyło, kłaniam się, jak tam nastroje w pracy, jak tam nastroje na urlopie, mam nadzieję, że wszystko gra, a jeżeli jednak jest coś troszkę nie halo, to humor poprawiają hity pełne słońca. Trochę energii na początek godziny, Another Talk to You, a w najbliższych minutach także Krzysztof Krawczyk, Justin Bieber, z Nicki Minaj, będzie też Roxana Węgiel.

pasuje na wakacje. Sissy Catch w Radiu gra hity pełne słońca. A właśnie, gdyby ktoś chciał wybrać się po słońce, czyli pojechać na wycieczkę samochodową, to okazuje się, że te mają zaskakujący wpływ na nasze zdrowie. Badacze mówią tak. Długie trasy, zmieniające się krajobrazy, nieprzewidziane sytuacje aktywują szereg procesów poznawczych, które mają korzystny wpływ na nasz mózg. Poprawiają bowiem pamięć, zwiększają kreatywność, a tak ogólnie poprawiają samopoczucie. Także aż chce się ruszyć w drogę. No a jak ktoś stoi w korku, to proponuję przymknąć oczy, ale tylko tak troszeczkę, i powspominać trasy bez korków.

0: High on Emotion i Chris DeBarg w Radiu Gra. Są emocje, mam nadzieję, że same pozytywne emocje. Teraz wybiegniemy troszeczkę do przodu. Tak mniej więcej o miesiąc we Wrocławiu odbędzie się Europejska Noc Literatury. To będzie w sobotę 22 sierpnia. Znowu okazja posłuchać książek czytanych przez różne słynne postacie związane z polską sceną kulturalną. To między innymi Olaf Lubaszenko, Renata Pałys, znana ze świata według kiepskich. O, będzie także Lech Dyblik, znakomity aktor, ale też znany ze świata według kiepskich jako Pan Badura. Będzie i Tomasz Sapryk, i Masza Wągrodzka. Także zapowiada się to naprawdę na wysokim poziomie. Ale przypomnę, trzeba jeszcze poczekać miesiąc do 22 sierpnia. Spokojnie, jeszcze o tym przypomnimy, a za chwilę najnowsza prognoza pogody dla Wrocławia. Potem Snap.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Moc oszczędności w Lidl. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Lupis World, największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce, zaprasza do Wrocławia.
13: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
12: Lupis World, tu zabawa nie ma końca.
13: A każdy dzień to nowa przygoda.
14: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
15: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Po reklamie.
17: Częściowe zachmurzenie nad Wrocławiem. Tutaj w centrum także, co dobrze widzimy przez redakcyjne okna Radia Gra, więc jak na razie przynajmniej także według prognoz o przewadze słońca w pierwszej części dnia nie ma mowy. Do tego 17 stopni Celsjusza na wrocławskich termometrach, maksymalnie wskażą dziś 20 na plusie. Wiatr zachodni w porywach wiejący do 25 km na godzinę.
18: To jest Radio Gra.

0: Nie wiem, czy jeszcze tam jest, czy już wróciła, ale w tym roku Roxana Węgiel na wakacje wybrała Rodos. I wcale nie chodzi o rodzinne ogródki działkowe ogrodzone siatką, tylko o prawdziwą grecką wyspę Rodos. No takie lato u nas, że trzeba szukać słońca gdzie indziej. Ale my mamy pogodne kawałki, hity pełne słońca, a teraz Lubega i Mambo Number 5.
1: Radio gra, hity pełne słońca.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej, a produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
4: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Euro Jackpot daje wolność na bogato.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
0: Lidl. To się opłaca.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
0: Po reklamie.
10: W Radiu Gra zaczynamy raport o 11, a jak skończymy, to Robbie Williams zaśpiewa nam Supreme. Zapraszam.
11: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynamy od informacji o pracach drogowych przy naprawach ubytków na wrocławskich ulicach na Żernickiej, Kruczej, Dolnobrzeskiej, Maślickiej oraz Koziej. Tam spotkacie drogowców. Będą pracować także na Karwińskiej, Kamienieckiej, Semaforowej, Mościckiego i Przestrzennej. Naprawy zaplanowano również na ulicach Bagatela, Giżycka oraz Czajkowskiego.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Wrocławskie Centrum Akademickie prowadzi nabory do studenckiego programu stypendialnego w dwóch kategoriach. O stypendium mogą ubiegać się zarówno doktoranci, jak i studenci planujący wyjazd na studia zagraniczne. Stypendium dla doktorantów przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w jednej z 8 kategorii obejmujących m.in. nauki biologiczne, medyczne, sztukę czy badania interdyscyplinarne. Termin składania wniosków upłynie z końcem sierpnia. Druga kategoria skierowana jest do studentów wyjeżdżających na studia za granicę. Głównym kryterium jest średnia ocen za ostatni ukończony semestr, która musi wynosić co najmniej 4.0. Wnioski można składać do końca lipca.
13: Radio Gra poleca.
11: A polecamy dziś poruszać się po Wrocławiu. Terenów zielonych i rekreacyjnych nie brakuje i sugerujemy na przykład marsz z kijkami na świeżym powietrzu.
14: Za co pani kocha Nordic Walking?
15: Ja nie wyobrażam sobie ćwiczeń na sali. Ja lubię przestrzeń, otwarte tereny, lasy, naturę, więc mi było bardzo łatwo i płynnie zaadoptować się w Nordic Walkingu.
11: Usłyszała Martyna Czerwińska podczas treningu na wrocławskim Ołtaszynie.
13: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Może skończyć się kolejną wojną handlową. Tak amerykańskie media komentują najnowszą zapowiedź prezydenta USA. Donald Trump ogłosił nowe, aż 50% cła dla Kanady.
16: To jest cała lista produktów od wina przez kije hokejowe po cement, wymienił Biały Dom. Waszyngton twierdzi w uzasadnieniu tej decyzji, że Ottawa dyskryminuje amerykańskie produkty. Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że Kanada jest gotowa do rozmów z USA i wierzy w korzyści płynące z wolnego i uczciwego handlu, ale zastrzegł, że będzie przede wszystkim chronić gospodarkę. Kraju.
11: Tyle z Waszyngtonu, Paweł Żuchowski.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
11: Niewielkie, przelotne, ale jednak. Opady deszczu jeszcze w pierwszej części dnia. Możliwe, że powrócą we Wrocławiu także po południu. Mapy pogodowe przeglądane w Radiu Gra podają, że jednak w końcu słońce powinno zawitać nad miastem w drugiej części dnia, a termometry maksymalnie wskażą dziś 20 stopni Celsjusza. Wiatr odczuwalny, zachodnie powiewy osiągają prędkość do nawet 30 km na godzinę.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
10: I już po 11:00 wtorkowe popołudnie zbliża się coraz większymi krokami. No i już tylko godzina do południa, a popołudnie dosłownie chwilkę później. W Radiu Gra niezmiennie najlepsza muzyka na lato, czyli hity pełne słońca. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. To już Robbie Williams i Supreme. Potem Enrique Iglesias, męskie granie orkiestra i Ed Sheeran.

0: muzyka to jedna z tych rzeczy, które łagodzą obyczaje, poprawiają nastrój i odstresowują, a właśnie stres nam szkodzi na różne sposoby. Czytam właśnie o tym. Negatywne emocje są przyczyną wielu chorób, również tych występujących na skórze twarzy. Podczas dużego napięcia dochodzi do zaburzenia równowagi i funkcji organizmu, przez co spowalniają się procesy regeneracji skóry i kumulowanie takich dużych napięć może być przyczyną nagłego pogłębienia się zmarszczek. No, czyli gdyby nie te stresy, to byłbym gładziutki. Znowu potwierdza się powiedzenie, że złość piękności szkodzi.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: To jest Gra FM.

0: i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra robi dobrą robotę. Nareszcie w radiu gra. Muzyczne atrakcje na dzisiaj to jest dopiero ciekawa rzecz. W ramach Vertigo Summer Jazz Festival dzisiaj muzyka zabrzmi na wrocławskim lotnisku. Dzisiaj w porcie lotniczym imienia Mikołaja Kopernika o 19:00 Jazz Around by Anna Nguyen. 19:00, przypomnę, wstęp jest wolny. O, pasażerowie mogą być zaskoczeni. No i coś na zrelaksowanie. Hotspot Beach Bar dzisiaj o 19:00 zaprasza na jogę na hotspocie. Wstęp jest wolny. Okazja, żeby zadbać o ciało i złapać letni klimat nad wodą. My gramy dalej, to już zespół Blondie.

0: Chris Ria, a za chwilę pojawią się Black Eyed Peas.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Po reklamie.
15: Niewielkie, przelotne, ale jednak. Opady deszczu jeszcze w pierwszej części dnia. Możliwe, że powrócą we Wrocławiu także po południu. Mapy pogodowe przeglądane w Radiu Gra podają, że jednak w końcu słońce powinno zawitać nad miastem w drugiej części dnia, a termometry maksymalnie wskażą dziś 20 stopni Celsjusza. Wiatr odczuwalny, zachodnie powiewy osiągają prędkość do nawet 30 km na godzinę.
1: To jest Gra FM.

0: Welcome to Saint-Tropez i DJ Antoine w Radiu Gra. No właśnie, jaka tam pogoda na lazurowym wybrzeżu? No dzisiaj w Saint-Tropez 34 stopnie na plusie. No nie ma co zazdrościć, bo to po prostu za gorąco. Nasza najnowsza prognoza już za chwilę, tuż po raporcie w samo południe.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
0: Mamy dzisiaj wtorek, 21 dzień lipca, mamy 12 i mamy najnowszy raport i nową prognozę pogody.
13: Daniel Hawrylenia z tej strony. Dzień dobry, zapraszam na raport Radia Gra w samo południe i na początek sprawdzamy postępy w pracach na Alei Architektów. Dobiega końca budowa kolejnego fragmentu. Pierwszy półkilometrowy odcinek jest już gotowy w 90%. To kluczowa droga dla rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd m.in. do planowanej szkoły, przedszkola czy akwaparku. Wykonawca właśnie wykonał oznakowanie poziome i kończy chodniki od ulicy Brzozy do Bieńkowskiego. Już pod koniec wakacji będzie można korzystać z nowego odcinka trasy. Równocześnie budowana jest też nowa droga od strony ulicy Żernickiej. Tam wykonawca prowadzi prace ziemne, by niedługo rozpocząć korytowanie pod kolejne warstwy konstrukcyjne drogi. Ten odcinek z kolei zapewni dojazd do przyszłego wrocławskiego centrum sportu. Całość za blisko 12 milionów złotych. Dziś w raportach mówimy o lotniczym Oscarze dla wrocławskiego lotniska. Port otrzymał nagrodę AC Europe Best Airport Award 2025 w kategorii lotnisk obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie. Jak informuje rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski, to pierwszy raz, kiedy ta nagroda trafiła do polskiego lotniska.
14: Ta nagroda jest przyznawana przez ACA od ponad 20 lat i faktycznie jest tak, że port lotniczy Wrocław jest pierwszym polskim lotniskiem, które takie wyróżnienie otrzymało. Niezwykle nas to cieszy, bo pokazuje to, że faktycznie ten zeszły rok był wyjątkowy i bardzo dobrze udało nam się całością procesu zarządzić, no a także udało się zadbać o to, żeby wciąż oferować, pomimo tych 40 dni przerwy, z którymi mieliśmy do czynienia, dobrą jakość usług, no i też atrakcyjną siatkę połączeń.
13: Załoga lotniska liczy, że takie wyróżnienie sprawi, że więcej przewoźników zwróci uwagę na Wrocław. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku port obsłużył prawie 5 milionów pasażerów.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
13: Minęła 12, właśnie powinno ruszać posiedzenie rządu. Jak zapowiadaliśmy, jednym z tematów ma być plan zmian w systemie ochrony zdrowia. Okazuje się jednak, że nie będą to prace nad konkretnymi projektami.
2: Na stronach rządowych czytamy jedynie, że dziś minister zdrowia przedstawi informacje na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu prac nad ich realizacją. Pytanie, kiedy zatem rząd zajmie się konkretnymi projektami ustaw, bo jeśli nie zrobi tego w przyszłym tygodniu, wówczas Sejm najwcześniej będzie mógł pracować nad przepisami we wrześniu z powodu sierpniowej wakacyjnej przerwy od posiedzeń.
13: Informował Kacper Wróblewski. Dziś we Wrocławiu maksymalnie 20 stopni i niestety reszta wtorku będzie równie pochmurna. Podobnie jak wczoraj zresztą, możliwe są też przelotne opady deszczu. W dalszym ciągu dokuczał nam będzie również wiatr. Ten we wtorek wieje z północnego zachodu z prędkością w okolicach 30 km na godzinę.
0: Już po 12, więc oficjalnie wchodzimy w tą drugą, lepszą połowę dnia. Radio Gra, hity pełne słońca, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów. Imieniny świętują Daniel i Wiktor. Kto ma urodziny? O tym za kilka chwil. A teraz Dub Dogs.

0: Sany w radiu, słońca nie brakuje. W radiu gra hity pełne słońca, to oczywiście Bonnie M. 21 lipca, dzisiaj urodzili się m.in. Anna Wyszkoni, wokalistka i frontmanka zespołu Łzy, ale to było kiedyś, teraz solistka. Kończy lat 46, a o rok młodsza jest brytyjska piosenkarka Paloma Faith. Osoby urodzone 21 lipca to wieczni optymiści z wrodzonym talentem do poprawiania ludziom humoru. Takie nasze słoneczka. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj świętują urodziny, a za chwilę dla nich zagramy. Za chwilę Kygo i Save My Love.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
7: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
8: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
7: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
8: A każdy dzień to nowa przygoda.
9: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
14: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
15: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit.
19: Po reklamie.
20: To jest Gra FM.

Sweet Dreams w Radiu Gra Eurythmics. Okazuje się, że życzenia, marzenia, sny się spełniają. Gdyby ktoś czekał na to, kiedy w końcu skończy się remont na Gondowie, to podpowiadamy, że skończył się już wczoraj, czyli na tydzień przed planowanym terminem zakończyły się prace związane z wymianą delatacji na Gondowiance i w tym miejscu już nie ma utrudnień w ruchu, już można jeździć, już można śmigać. Może ktoś czekał na otwarcie za tydzień, a tu proszę bardzo, wszystko skończyło się tydzień wcześniej. No brawo, brawo dla drogowców, bo nie zawsze mamy do czynienia z taką sytuacją, raczej w przeciwnym kierunku, czyli prace się przedłużają. Hity pełne słońca w Radiu Gra, teraz nowy Dawid Podsiadło.

0: Jeden z tych numerów, które nie potrafią się znudzić. Łabdziu Project i King of My Castle. Hity pełne słońca powrócą za chwilę po prognozie pogody. Będzie DNC, będzie Taylor Swift, będzie też Lady Punk.
1: Reklama. Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Reklamie.
3: Dziś we Wrocławiu maksymalnie 20 stopni i niestety reszta wtorku będzie równie pochmurna. Podobnie jak wczoraj zresztą, możliwe są też przelotne opady deszczu. W dalszym ciągu dokuczał nam będzie również wiatr. Ten we wtorek wieje z północnego zachodu z prędkością w okolicach 30 km na godzinę.
4: To jest Gra FM.

Pewien pomysłowy facet w Nowym Jorku posprzątał śmieci po gościach Taylor Swift na jej ślubie, na jej weselu i popaczkował te śmieci i teraz sprzedaje na aukcjach internetowych i robi na tym podobno dobry biznes, dobre pieniądze. Też macie takie odczucie, że jakoś tak dziwnie bez tego mundialu? No ale dzisiaj wraca piłka nożna, Liga Mistrzów i nasze drużyny. Przypomnę, dzisiaj Lech Poznań gra z AGF o 19, o 20 Górnik spotyka się z mocną drużyną Fenerbahce. No a w najbliższy weekend startuje już Ekstraklasa, także chłopaki, damy radę. Mariusz Pucyło, dzięki za dzisiaj. To dorzucę jeszcze piłkarską piosenkę Ricky Martin, La Copa.

0: notte pełne słońca.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce.

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: W zegarach 13, to jest popołudnie z Radiem Gra FM Wrocław. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
3: Daniel Chawryleń, kłaniam się o 13 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra Wrocław. Zaczynamy od dobrej informacji dla kierowców. Rozpoczyna się modernizacja drogi wojewódzkiej numer 346 na południu aglomeracji wrocławskiej. Prace za ponad 50 milionów złotych będą podzielone na dwa etapy i obejmą blisko 12 kilometrów trasy od Wierzbic do Węgrów. Inwestycja przewiduje m.in. wzmocnienie jezdni, nowe chodniki, przystanki autobusowe, przejścia dla pieszych oraz drogę rowerową w Szczepankowicach. Przypomnijmy, że modernizacja jest częścią szerszego programu, który obejmuje także inne odcinki drogi numer 346 i remont mostów w Marcinkowicach. Zmieniamy tematykę. Dziś ogólnokrajowe ćwiczenia Alarm 2026. W całej Polsce testowane są syreny alarmowe, które mają ostrzegać mieszkańców przed zagrożeniem. We Wrocławiu zawyły już dwa razy.
4: Wiedziała Pani o tym, że dzisiaj będą treningi?
5: Dostaliśmy alerty.
4: Czy my wiemy w razie zagrożenia, co robić, kiedy usłyszymy taki alarm?
5: Skryć się gdzieś, tak, w wyznaczone miejsca. I trzeba dużo o tym mówić, informować ludzi o tym, bo dużo ludzi nie wie nadal.
6: Ja, będąc w urzędzie, akurat tego nie słyszałam, ale wydaje mi się, że dobrze jest nastawić uszu i spodziewać się, że być może coś takiego jest, jeżeli się wie, żeby później to rozpoznać, jak trzeba będzie. I też nie wiedziałabym, co zrobić na dobrą sprawę, gdybym takie coś usłyszała. Prawdopodobnie bym starała się odebrać dzieci ze szkoły i być z nimi jak najbliżej mogę. Upewnić się, że członkowie rodziny są wszyscy razem, przynajmniej w jednym miejscu.
3: Służby apelują o zachowanie spokoju, a my przypominamy, to tylko ćwiczenia i potrwają do godziny 19. A w popołudniowym raporcie z kraju i świata kolejna metoda Rosji na prowokacje wobec państw NATO, w tym Polski. Tym razem chodzi o drony, te ukraińskie, ale przechwycone przez Rosjan. Był to jeden z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa.
7: Mieliśmy prowokacje z użyciem dronów, więc widzieliśmy, do czego jest Federacja Rosyjska zdolna. Dlatego nasza czujność i też informacja o tym, że takie działania mogą być, jest ważnym elementem.
3: Podkreśla minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Słońce nieśmiało wygląda zza chmur nad Wrocławiem, ale niestety nie będzie mu dzisiaj łatwo, bo tak pochmurnie będzie już do końca dnia. Ciepło też nie będzie, maksymalnie po południu termometry pokażą 20 stopni, stabilne za to pozostaje ciśnienie na barometrach 1020 hektopaskali.
2: Wtorek z natur rzeczy brzmi lepiej niż poniedziałek, a przynajmniej bardzo chcemy w to wierzyć. Kłaniam się popołudniowo, niech moc będzie z nami, a my gramy dużo muzycznego słońca. Mam dla was w tej godzinie, jak i każdej innej popołudnia, na które zapraszam wspólnie. Dużo newsów z miasta, dużo miejsc i wydarzeń, które warto odwiedzić we Wrocławiu. Kłaniam się jeszcze raz, Marcin Misiecki, dzień dobry, jesteśmy razem do 18:00. Na początek Komodo i DJ Goja.

Marshall i Pitbull w Radio GFM. To są hity pełne słońca. A patrzę sobie na zdjęcia naszej pięknej wrocławianki, która jest, jej uśmiech też jest pełen słońca, a właśnie awansowała do finału Miss Polski. Będziemy się chwalić, będziemy też mówić o tym, że cały czas trwa rozbudowa naszego portu lotniczego, a iż na ten port dojeżdżają w zasadzie już tylko same elektryki, więc jest ekologiczniej. Adam Czycha we Wrocławiu? No, tego wydarzenia nie można przegapić. Będę wam też polecał to, co dziacie będzie w hali stulecia. Więc nie odchodźcie zbyt daleko, jak zawsze miejsca i wydarzenia, w których no, dzieje się i dziać będzie w najbliższych dniach, tych też nie pominiemy.

0: czas na naszą kolejną sondę. Dzisiaj, o, podobnie troszkę jak wczoraj. Wczoraj mówiliśmy o tym, że być może młodzież przestanie używać, a przynajmniej ma być obowiązujący zakaz używania telefonów komórkowych od 1 września w szkołach. No a teraz będzie o mediach społecznościowych. Czy Polska powinna wprowadzić zakaz używania mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 roku życia? Co na to sami zainteresowani?
1: Używamy tego, żeby zająć sobie czas wolny, czy żeby kontaktować się ze znajomymi.
2: Ponieważ mam tam pokazane statystyki, ile czasu spędzam.
3: Ale pilnujesz tego? Sprawdzasz sobie?
2: Tak, pilnuję.
4: Dzisiaj dużo może wyjść.
5: 4 godziny.
2: Głównie przewyższał mnie TikTok i Messenger.
1: No u mnie też właśnie TikTok, Messenger, Instagram. To są takie też, gdzie mam kontakty ze znajomymi, czy ta rozrywka jednak. Ale jest to kontrolowane.
3: A gdyby był taki zakaz, przyjęłybyście go ze zrozumieniem, czy nie?
2: Niektórzy dorośli nie rozumieją mniej więcej nas, młodzieży, i nie jesteśmy aż tak bardzo uzależnieni. I zabronienie nam to nie jest jedyny tylko sposób. Można zawsze ograniczać.
0: Niby tak, ale mam wrażenie, że jednak młodzież czasami potrafi mocno zakrzywić

0: Dostęp do muzyki od Riany, księżniczka z Barbadosu i hity pełne słońca w Radiu Gra, za chwilę Magnetic, później Depeche Mode. A propos gwiazd i muzyki, wczoraj mówiłem wam o męskim graniu, bo to już całkiem niedługo, za 9 dni, to wydarzenie 10 dokładnie w naszym mieście, ale też przypominamy o kolejnym festiwalu, który pojawi się tradycyjnie we Wrocławiu, Erste Letnie Brzmienia. To wydarzenie, które będzie się 28 sierpnia i 29 sierpnia w naszym mieście. Vito Bambino, Brodka z Grandą, Kasperczyk, Julia Wieniawa, Bas Astral, Kaśka Sokacka, Mrozu, Grzegorz Turnał, Babie Lato, czyli Natalia Grosiak i Bella, czy też Ewa Farna zagrają podczas tego wydarzenia w naszym mieście. I to także warto sobie już teraz rezerwować czas, bo to będzie wyjątkowy festiwal, który wam polecamy. To na koniec sierpnia, na koniec wakacji.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

To dla tych dzisiaj świętujących większe, mniejsze uroczystości, imieninowo, urodzinowo lub też cokolwiek macie do celebracji. Wszystkiego dobrego dla was. Celebration od Cool and the Gang w Radiu Gra. Za chwilę sprawdzamy dla was najnowsze info o pogodzie.

0: studiujesz albo kończysz naukę?
1: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
0: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
1: To Eurotipy.
0: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
1: Zaliczyć kursy, praktyki?
0: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
1: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
0: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
1: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
0: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: O reklamie.
8: Temperatura osiągnęła prognozowane na wtorek maksimum 20 stopni Celsjusza i tyle będą wskazywały termometry do wieczora. Stabilne pozostaje również ciśnienie we Wrocławiu, 1020 hektopaskali na barometrach. Dziś również w niektórych rejonach Wenecji Północy może popadać jak wczoraj. Do końca dnia utrzymają się też silne podmuchy wiatru.
9: Słuchasz radia, Gra FM.

0: Dua Lipa i Wszystko Jasne w Radiu Gry FM. Ktoś ma ochotę na kino plenerowe? No to dzisiaj Kino na Dachu, czyli Rooftop Wdech, Wydech o 21:00, wstęp wolny, tu zaznaczam. Cudowne Życie, można zobaczyć ten film. Z kolei Dach Dominikańska w środę, czyli jutro dokładnie o 21:30. Zapraszam na klasyka Forrest Gump. Panie panowie, Beach Bar Odra to jest miejsce, w którym jutro zobaczymy Emilię Perez. No i przypominam, że w każdy czwartek na Pergoli, także oczywiście w ramach Lata na Pergoli, także kolejne tytuły i kolejna klasyka kina będzie do zobaczenia. Przyjemności.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
6: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Po reklamie.
7: Wtorkowe popołudnie, 15 na zegarach w Radiu Gry FM. Czas na ostatnie lokalne wiadomości. Mamy też newsy z kraju i ze świata.
8: Daniel Chawrylenia, kłaniam się w raporcie Radia Gra o 15. Startujemy i na początek trochę danych zdrowotnych dotyczących Dolnego Śląska. Wynika z nich, że we Wrocławiu i regionie z powszechnego programu szczepień przeciw HPV skorzystało blisko 19% dzieci w wieku 9-14 lat. Program obejmuje dwie bezpłatne dawki szczepionki podawane w odstępie od 6 do 12 miesięcy. Liderem szczepień jest Wrocław z wynikiem ponad 25%. Najniższy natomiast wskaźnik mają powiaty Wołowski i Górowski. Najwyższy poziom wyszczepienia, sięgający 40%, odnotowano w roczniku 2011. Dodajmy, że szczepienia dostępne są także dla starszych, choć z niższą skutecznością, a od września tego roku szczepić będzie można się także w wybranych aptekach. Teraz również trochę danych, ale dotyczących tegorocznego naboru na studia. Okazuje się, że zawirowania związane z zarobkami lekarzy nie zniechęciły tegorocznych maturzystów do wybrania studiów tej specjalności. Małgorzata Smutkiewicz z Biura Rekrutacji i Badań Losów Absolwentów UMED-u mówi, że na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym o przyjęcie na 1379 miejsc ubiegało się 18 273 kandydatów.
9: Na kierunku lekarskim jest to 14 osób we Wrocławiu, natomiast w filii naszej w Wałbrzychu jest to 34,6 osoby, ale to i tak nie jest rekord, bo rekord tegoroczny należy do Wydziału Stomatologii i na kierunku lekarsko-dentystycznym mieliśmy tych osób 38,5 na miejsce.
8: Dodajmy, że kierunek lekarski na Wydziale Medycznym Politechniki Wrocławskiej cieszył się podobnym zainteresowaniem jak na Uniwersytecie Medycznym. Tam również na jedno miejsce przypadło 14 kandydatów. W popołudniowym raporcie w Radiu Gra teraz gratka dla fanów filmowego uniwersum Marvela. W sieci jest już pełny zwiastun nowych Avengersów. Na premierę filmu poczekamy jednak jeszcze kilka miesięcy. Twórcy zapowiedzieli wielkie widowisko i zderzenie światów.
10: To są postacie znane z Marvela, z dawnego uniwersum X-Men, ale też nowi bohaterowie. Jest Thor, jest Kapitan Ameryka, Pan Fantastyczny, Czarna Pantera, ale też Czerwony Strażnik czy Duch. Obsada imponująca, m.in. Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Vanessa Kirby, Florence Pugh, Pedro Pascal oraz Sir Ian McKellen. Premiera filmu w grudniu tego roku.
8: Informowała Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Daniel Chawrylenia ponownie z tej strony. Pora na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. To już pewne, 17 listopada reprezentacja Polski zagra ze Szwecją na Tarczyńskiej Arena Wrocław. Będzie to spotkanie rozgrywane w ramach Ligi Narodów, dokładnie w dywizji B tych rozgrywek, w której Polska ma też Rumunię oraz Bośnię i Hercegowinę. Stolica Dolnego Śląska w ostatnich miesiącach nie może narzekać na brak wielkiej piłki. Przypomnijmy, że była m.in. gospodarzem finału Ligi Konferencji, w którym angielska Chelsea wygrała z hiszpańskim Realem Betis gościła reprezentację Polski podczas towarzyskiego starcia z Ukrainą, a 15 sierpnia będzie areną supermeczu, w którym angielski Manchester United zagra z włoskim AC Milan. Mecz Polska-Szwecja we Wrocławiu będzie ostatnim w tej edycji Ligi Narodów. Zwycięzca grupy awansuje do Dywizji A, a zespół z drugiego miejsca zagra w barażach o awans. Popołudnie we Wrocławiu zmniejsza się zachmurzenie, jednak według najnowszych map pogodowych w ciągu najbliższych godzin w niektórych rejonach miasta pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura już do końca dnia będzie oscylowała wokół 20 stopni. Stabilne pozostaje tylko ciśnienie 1020 hektopaskali, pokazuje barometr w studiu Radia Gra.
7: Skoro wiemy prawie wszystko, to teraz zapraszam na strefę muzycznego relaksu z Gra FM i hitami pełnymi słońca. Edward Maya i Stereo Love, jeden z najbardziej wakacyjnych numerów. I tak też zaczynamy tę godzinę, a później Marisa. Kłaniam się, dzień dobry, pozdrawiam z tych, którzy dołączają w Radiu Gra. Marcin Wisiecki, witajcie.

0: Love Generation na Radio Gra FM. Zaglądamy na port lotniczy w naszym mieście, który nie tylko bije kolejne rekordy popularności, no i ilości odprawionych pasażerów, ale też trwa tam remont w zasadzie dwutorowo, bo pierwsza część dotycząca chociażby pasa kołowania, tu w zasadzie w 70-80% prace są ukończone, no i ta druga związana już z samym lotniskiem i komfortem pasażerów, no tu tak naprawdę jesteśmy na etapie wstępnym, jak ostatnio mówił na naszej antenie pan rzecznik lotniska Bartosz Wiśniewski, więc my trzymamy rękę na pulsie, na lotnisko będziemy zaglądali, no, zaglądają na nie bardzo chętnie w tym sezonie, zwłaszcza pasażerowie nie tylko z Wrocławia, ale i z całego regionu. No i to się chwali.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
1: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
1: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
1: No i z darmową dostawą.

0: pastelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
2: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

0: sobie być z nią i Baranowski, hity pełne słońca w Radio Gra. Za chwilę numer, który się pojawił także podczas finału Mundialu, czyli Europe i the Final Countdown. No, niektórzy już zdążyli nawet zapomnieć o tym finale, bo w sumie ciężko to było przetrafić. No dobrze, nie o tym jednak u nas, za chwilę o pogodzie, trochę więcej, a później jeszcze wrócimy do kolejnych miejsc, które warto we Wrocławiu odwiedzić.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po reklamie.
11: Popołudnie we Wrocławiu zmniejsza się zachmurzenie, jednak według najnowszych map pogodowych w ciągu najbliższych godzin w niektórych rejonach miasta pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura już do końca dnia będzie oscylowała wokół 20 stopni. Stabilne pozostaje tylko ciśnienie 1020 hektopaskali, pokazuje barometr w studiu Radia Gra.
12: To jest Gra FM.

0: Fani żużla czekają, odliczają czas, bo trwa wakacyjna przerwa w PGE Ekstralidze. Wrocławianie poczekają długo, bo aż do 9 sierpnia, wtedy hit kolejki tej rundy, 12 rundy, a do końca, słuchajcie, zostało już tylko 3 kolejki rundy zasadniczej i później faza playoff. Wrocławianie zmierzą się z Lublinem 9 na własnym stadionie, na Olimpijskim. Pojedziemy z drużyną, z którą przegraliśmy sromotnie, bo 35-55, ale przykład Torunia pokazał, że w zasadzie można wygrać nawet 60 z lekkim haczykiem z ekipą z Lublina, a więc na to liczymy. Przypomnę, PGE Ekstraliga wraca we Wrocławiu dopiero 9 sierpnia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
2: O reklamie.
0: I to już 16 na naszych zegarach, a to znaczy, że przed nami najnowszy serwis informacyjny.
10: Wymiar sprawiedliwości coraz bardziej stanowczy wobec pijanych kierowców recydywistów. W Kujawsko-Pomorskim i na Podkarpaciu błyskawicznie zapadły wyroki bezwzględnego więzienia dla mężczyzn, którzy jeździli samochodami mimo orzeczonych zakazów. W podwarszawskim Wołominie taki kierowca trafił do aresztu. Dziennikarz Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Krzysztofie, jakie wyroki usłyszeli recydywiści?
11: W Bydgoszczy 56-latek trafił na rok do więzienia. Zatrzymano go pijanego za kierownicą. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Wcześniej orzeczono wobec niego 3 zakazy prowadzenia pojazdów, w tym jeden dożywotni. Z kolei w podkarpackim Jaśle policjanci zatrzymali 36-latka, który miał 4 zakazy, wiózł partnerkę i 7-letnie dziecko. W trybie przyspieszonym sąd skazał go na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Na 3 miesiące do aresztu trafił natomiast 48-letni mieszkaniec Warszawy, zatrzymany w Wołominie. Zlekceważył 5 zakazów prowadzenia pojazdów. W jego organizmie wykryto alkohol, grozi mu teraz 5 lat więzienia.
10: Jeśli odpoczynek to od wszystkiego, specjaliści zachęcają do wakacyjnego luzu, ostrzegając, że powinien być kontrolowany. O ile przed wakacjami wiele osób pilnowało się, żeby lepiej wyglądać na przykład na plaży, to teraz puszczają wszystkie hamulce.
12: Czy robimy sobie urlop od zdrowych nawyków?
13: Raczej stosujemy cały czas zasadę 80/20, czyli starajmy się większość czasu zachować zdrowy rozsądek, a te 20% zostawmy sobie na jakieś szaleństwa wakacyjne. Jeżeli zupełnie odpuścimy i będziemy rzucać się na takie produkty jak gofry z bitą śmietaną, z polewami, które są nasycone słodzikami, cukrami, dodatkowo fast foody. No nie będzie to dobry pomysł też, jeżeli chodzi o nasze samopoczucie.
12: Możemy jakoś sobie zaszkodzić w czasie wakacji.
13: Pacjenci po wakacjach wracają z zatruciami pokarmowymi bądź zapaleniami trzustki lub pęcherzyka żółciowego, więc zdecydowanie takie szaleństwa wakacyjne czasami naprawdę zdrowotnie źle się kończą.
10: Ostrzega Agnieszka Karelus, dietetyk ze szpitala MSWiA w Krakowie. Rozmawiała z nią Kamila Konturek-Zięba.
14: Najnowsze zdjęcia satelitarne dają trochę pociechy, jeżeli chodzi o pogodę. Istnieje bowiem spora szansa, że późnym popołudniem i wieczorem we Wrocławiu nie będzie padać. Przez resztę dnia temperatura utrzyma się w okolicach 20 stopni. Niestety przez silne dziś również podmuchy wiatru temperatura odczuwalna jest i będzie nieco niższa. Prawdziwe ocieplenie przyjdzie wraz z weekendem. Do tego czasu utrzyma się podobny charakter pogody.
0: No i mamy to 16, to oznacza, że wielu wrocławian właśnie porzuciło swoje miejsce pracy, przynajmniej do jutra. Pozdrawiamy tych jeszcze zarobionych, jednak zapracowanych, no i ludzi drogi przemieszczających się po mieście. W tempie, o, różnie to bywa, prawda? Kłaniam się, dzień dobry, witajcie, Marcin Misiecki. A to jest Radio Gra i hity pełne słońca. Męskie granie na początek, a później Jumba Wamba.

Skadden Move w Radio Gra FM, a my zaglądamy ponownie na port lotniczy. Tym razem dlatego, że na port dojeżdżamy tylko i wyłącznie w naszym mieście autobusami elektrycznymi. Linia 129 kursująca na port została już całkowicie zelektryfikowana. Na trasie jeżdżą nowe autobusy, które doładowują baterie na lotnisku za pomocą pantografów. MPK Wrocław ma już takich 12 wozów elektrycznych, którymi śmigamy właśnie w tym kierunku. Docelowo obie główne linie lotniskowe, czyli 106 i 129, będą obsługiwane wyłącznie autobusami elektrycznymi. Taki jest plan wrocławskiego MPK. A za chwilę u nas będzie o dodatkowej puli biletów, aby odwiedzić Adamczychę, która zawita do Wrocławia. Szczegóły nie mamy.

0: Już w sierpniu pan Roma z 1670 serialu, który za chwilę będzie miał swój trzeci sezon, odwiedzi nasze miasto. A dokładnie jutro ostatnia szansa, trzecia pula biletów na to, żeby załapać się i darmowo zobaczyć to wyjątkowe wydarzenie w naszym mieście. No bo chętnych nie brakowało. Pierwsze dwie pule rozeszły się w kilka godzin zaledwie. Jutro ostatnia szansa, aby zdobyć bezpłatną wejściówkę na panoramę 1670. A ta w naszym mieście będzie do zobaczenia od 5 sierpnia. No i z tego co wiem, mają też pojawić się aktorzy. A i będzie można też poczuć klimat Adamczychy w hali stulecia w naszym mieście. No i tego też nie można przegapić. Jutro kolejna pula biletów. Jak je zdobyć? Zapraszam na portal wrocław.pl, bo tam znajdziecie szczegóły.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: domieszka lat 80. i 90. dwa w jednym. Dusty Springfield in Private w Radio Gra FM. Hity pełno słońca w różnym klimacie i konfiguracji muzycznej, a i różnej czasoprzestrzeni, rzecz jasna. Wracamy do dobrego grania za chwilę. Wcześniej jeszcze u nas najnowsze info o pogodzie.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
5: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Najnowsze zdjęcia satelitarne dają trochę pociechy, jeżeli chodzi o pogodę. Istnieje bowiem spora szansa, że późnym popołudniem i wieczorem we Wrocławiu nie będzie padać. Przez resztę dnia temperatura utrzyma się w okolicach 20 stopni. Niestety przez silne dziś również podmuchy wiatru temperatura odczuwalna jest i będzie nieco niższa. Prawdziwe ocieplenie przyjdzie wraz z weekendem. Do tego czasu utrzyma się podobny charakter pogody.
13: Jest Radio Gra.

0: Zaglądamy na Sołtysowice. Dawno nas tam nie było, a to dlatego, że w przyszłym roku najmłodsi mieszkańcy tej dzielnicy będą mieli piękny, nowoczesny plac zabaw przy ulicy Czytankowej. Będą ławki, infrastruktura, stojaki na rowery. Ma to miejsce zmienić się absolutnie wyjątkowo. A za chwilę ma ruszyć przetarg. Zresztą wizualizację tego placu zabaw, jak on będzie wyglądał, z atrakcjami, które będą na nim się znajdowały, macie też na miejskiej stronie. Polecamy, warto zobaczyć, no i warto czekać, odliczając czas do tego momentu, aż w końcu będzie można na nim poszaleć.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
3: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
7: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
8: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group, siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
11: Po reklamie.
12: I to już 17 na zegarach w naszym mieście. Sprawdzamy, czym żyje kraj i świat. Czas na wiadomości.
13: Zastępca prokuratora rejonowego z Lublińca na Śląsku straciła stanowisko. Powodem jest nienależyty nadzór nad podległą śledczą, która wypuściła na wolność bez żadnych środków zabezpieczających pijanego kierowcę. Prowadził on samochód mimo dwóch zakazów. Dziennikarz Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, na tym nie koniec reakcji na działania prokuratury w Lublińcu.
14: Tak, postępowanie w sprawie pijanego kierowcy recydywisty zostało przejęte przez śledczych z Częstochowy. Trafiło o szczebel wyżej. Dodatkowo prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie służbowe, które ma zbadać prawidłowość decyzji wydanej przez prokurator, która po zatrzymaniu kierowcy pełniła dyżur w jednostce. To ona po kilku godzinach wypuściła zatrzymanego, nie stosując wobec niego żadnych środków. W minioną sobotę w okolicach Częstochowy na autostradzie A1 kierowcy dokonali obywatelskiego zatrzymania kierującego, który agresywnie zachowywał się na drodze, a także doprowadził do kolizji z ciężarówką. Mężczyzna miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Trafił do jednostki policji, jednak wieczorem prokuratura zgodziła się, by wrócił do domu. Przyjechał po niego znajomy.
13: Stołeczni policjanci zatrzymali 38-letniego Ukraińca, który wczoraj rzucił plecak na tory warszawskiego metra na stacji Centrum. Służby wstrzymały ruch podziemnej kolejki. Ewakuowano też kilkaset osób. Po sprawdzeniu zawartości plecaka nie znaleziono tam żadnych niebezpiecznych przedmiotów. Cudzoziemiec będzie teraz przesłuchiwany. Według nieoficjalnych informacji naszego reportera, policjanci będą składać wniosek do Straży Granicznej o wydalenie Ukraińca z Polski. Lekarze będą mogli pracować określoną liczbę godzin do równowartości dwóch etatów. Ma też zostać ukrócona możliwość wyliczania wynagrodzeń jako procentu od procedury. Premier Donald Tusk powiedział przed posiedzeniem rządu, że lekarze zarobią do 76 800 zł brutto po przyjęciu maksymalnej stawki godzinowej. Po skandalu w Szpitalu Południowym w Warszawie rządzący zapowiadali zmiany w ochronie zdrowia. Na razie trwają konsultacje.
1: Tuż po zakończeniu konsultacji przyjmiemy te projekty i we wrześniu Sejm powinien mieć do dyspozycji projekty ustaw.
13: Informacje w tej sprawie przedstawiała dziś na rządzie minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
16: Do końca dnia we Wrocławiu temperatura ma utrzymać się na poziomie 20 stopni. W odczuciu jednak będzie to o kilka stopni mniej, a winny temu jest silny wiatr, który w porywach dochodzi we wtorek do 30 km na godzinę. Ciśnienie pozostaje stabilne, 1020 hektopaskali. Dobrą informacją jest też to, że do końca doby poprawić mają się ogólne warunki biometeo.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
12: Dla tych, którzy jeszcze mają misje specjalne na to popołudnie, dla tych, którzy już w zasadzie mają pełen chill na wtorek, kłaniam się i pozdrawiam. Gramy dla was hity pełno słońca, za chwilę Katy Perry, a później Milki, i tak też zaczynamy tę godzinę. Marcin Misiecki, witajcie ponownie w radiu Gra FM.

Dokładnie za dwa dni startuje kolejna edycja, 26. edycja festiwalu Nowe Horyzonty. Panie i panowie, od 23 lipca do 2 sierpnia zobaczymy aż 600 seansów, 300 filmów, 92 kraje będą reprezentowane przez artystów, filmowców, którzy w tych 11 dniach będą prezentowali swoje dzieła w mieście Wrocławiu. Kartety, bilety można zdobywać, polować na nie, wygrywać. No a przypominam też, że będą imprezy towarzyszące. No i będą również chociażby darmowe pokazy na rynku w ramach kina plenerowego. Proszę wejść w program, zapoznać się, wybrać, no i koniecznie skorzystać z tej naprawdę bogatej propozycji filmowej, bo Wrocław w tym czasie będzie zdecydowanie jednym z najbardziej filmowych europejskich miast. I nie mam żadnych wątpliwości co do tego stwierdzenia.

0: O upałach, które dały nam się we znaki, już chyba zdążyliśmy zapomnieć. Teraz czekamy na powrót lata z wynikiem w okolicach 30 stopni. W przyszłym tygodniu jest szansa. No może 30 nie będzie, ale 27-8 to już tak. Więc czekamy, a tymczasem sprawdzamy dla Was tę pogodę na najbliższe godziny w naszym mieście.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Po reklamie.
9: Do końca dnia we Wrocławiu temperatura ma utrzymać się na poziomie 20 stopni. W odczuciu jednak będzie to o kilka stopni mniej, a winny temu jest silny wiatr, który w porywach dochodzi we wtorek do 30 km na godzinę. Ciśnienie pozostaje stabilne, 1020 hektopaskali. Dobrą informacją jest też to, że do końca doby poprawić mają się ogólne warunki biometeo.
10: Słuchasz radia

0: Counting Stars od One Republic na finał naszego spotkania. Dobrze zaczęliśmy, jeszcze lepiej kończymy. No i tego się trzymając, zapraszam Was na jutro na godzinę 13. Mocy, przyjemności, dobrego popołudnia, spokoju Państwu życzę. Kłaniając się, Marcin Misiewski, dzięki, mówię Wam, do usłyszenia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
2: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy aktualne wiadomości.
11: W koalicji nadal brak zgody w sprawie przepisów o najmie krótkoterminowym. Przyjęty przez rząd projekt jest niewystarczający i zgłosimy swoje poprawki. Usłyszał od polityków Lewicy dziennikarz Kacper Wróblewski. Witamy.
12: Dzień dobry.
11: Jakich zmian w ustawie chce Lewica?
12: Chodzi o przekazanie samorządom, ale też wspólnotom mieszkaniowym narzędzi, które pozwolą na decydowanie o tym, czy na danym obszarze miasta lub w konkretnym budynku mieszkalnym możliwe jest prowadzenie najmu krótkoterminowego.
13: Przez lata budynki mieszkalne, bloki, w których żyją zwykli ludzie, zaczęły się zmieniać często w niekontrolowane hotele. Zaczęło życie się tych zwykłych ludzi zmieniać po prostu w koszmar przez to, że mają po prostu pod sobą ciągłą imprezę, ciągły apartament na doby.
12: Usłyszałem od rzecznika Nowej Lewicy Łukasza Michnika. My o tym mówiliśmy od samego początku, dlatego krytykowaliśmy rządową ustawę i przedstawiliśmy swoją, mówią z kolei politycy Polski 2050.
14: Myślę, że wszelkie poprawki, które będą w stanie tą ustawę poprawić, my jesteśmy na te poprawki bardzo otwarci i bardzo gotowi.
12: Powiedział mi poseł Łukasz Osmalak. Pytanie, jak zagłosuje Koalicja Obywatelska i PSL. Jeśli Sejm nie zajmie się ustawą na przyszłotygodniowym posiedzeniu, wówczas posłowie będą pracować nad projektem dopiero po wakacjach.
11: Resort zdrowia przeprowadził wstępną kontrolę w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Chodzi o bulwersującą sprawę odsyłania pacjentów chorych onkologicznie, którzy zgłosili się do szpitala w ramach programów lekowych. Z tymi informacjami nasza reporterka Magdalena Greiner.
15: Dzień dobry.
11: Dzień dobry, Magdo. Co ustalono?
15: Pacjentka została odesłana przez błędną decyzję pracownika, który miał chorą zarejestrować. Informacje o odesłaniu dwojga pacjentów potwierdza łódzki oddział NFZ. We wtorek, dokładnie tydzień temu, zgłosili się do nich chorzy odesłani przez Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którzy poprosili o wskazanie miejsca, w którym mogą się leczyć.
16: Obu pacjentom wskazaliśmy miejsce, w którym mogą rozpocząć kwalifikacje do programów lekowych. Jeden pacjent trafił do szpitala imienia Kopernika, a druga pacjentka do szpitala Bonifratrów w Łodzi.
15: Mówi nam Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ. Do dziś do NFZ nie zgłosili się kolejni pacjenci. Fundusz zapewnia, że jeśli się zgłoszą, otrzymają pomoc i informacje, w jakim szpitalu na pewno zostaną przyjęci.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
18: W nocy temperatura powietrza ma spaść we Wrocławiu do 11 stopni. Noc będzie chłodna, ale pogodna. Zmniejszy się zachmurzenie. Nie będzie też padał deszcz. Podobna do wtorkowej będzie również jutrzejsza aura. Termometry w środę maksymalnie mają wskazać 21 kreskę. Znowu będzie pochmurnie z dużym prawdopodobieństwem przelotnych opadów. Cieplej dopiero od soboty.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Hej, cześć, witajcie we wtorek po 18. Radio Gra, wciąż z wami na wakacjach. Przemek Grabowski ze sterami. Mam tutaj hity pełne wakacyjnej energii. Za chwilę zespół Phil, ale teraz propozycja na hit tych wakacji 2026. To David Guetta i Alok, wielkie gwiazdy razem w numerze Run, Run River, nasza nowość.

Może niektórzy kojarzą ten hit w wersji Gigi D'Agostino, który też to zremiksował, ale tutaj pierwsza, najlepsza wersja, a wykonał to i zaśpiewał Nick Kershaw. Jego The Riddle. Polecam wam takie hity, takie wspomnienia również na wakacje z Radiem Gra. I proszę mi nie narzekać na pogodę. Rzeczywiście w Polsce ostatnio chłodniej, w szczególności nad Bałtykiem. Nawet zimno się zrobiło, ale chyba lepiej chłodniej niż 40+, jak w tym tygodniu w wielu miejscach w południowej Europie. Wolicie tak 21 czy 42? Możecie o tym sobie podyskutować.

0: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Kolejna noc, a ja nie potrafię zasnąć.
16: To jest gra.

0: od zespołu In A Circle postanowiłem przypomnieć wam ten plażowy hit, bo co się okazuje, że słuchanie ulubionej muzyki naprawia nam mózgi, naprawdę to się dzieje i przede wszystkim przywołuje często utracone wspomnienia. No to kto utracił jakieś wspomnienia związane właśnie z takim hiciorem? No to teraz czas na nowe wspomnienia, wakacje 2026 i słoneczna nowość w Radiu Gra, tak śpiewa Ina, jej Morenito.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Nasza kolejna taneczna nowość na wakacjach z Radiem Gra, Bibi Rexa i David Guetta, nie po raz pierwszy i nie po raz ostatni razem. A za chwilę, jaki klasyk, słuchajcie, Fleetwood Mac w słynnej piosence Everywhere. To jest idealne nagranie na testowanie naprawdę dobrych głośników, dobrego sprzętu, a nawet jeżeli nie ma się najdroższego, wiecie, tam hi-fi wzmacniacza, to i tak brzmi nawet w aucie i na słuchawkach doskonale. Za chwilę Fleetwood Mac w Radiu Gra.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
7: Po reklamie.
10: W nocy temperatura powietrza ma spaść we Wrocławiu do 11 stopni. Noc będzie chłodna, ale pogodna. Zmniejszy się zachmurzenie. Nie będzie też padał deszcz. Podobna do wtorkowej będzie również jutrzejsza aura. Termometry w środę maksymalnie mają wskazać 21 kreskę. Znowu będzie pochmurnie z dużym prawdopodobieństwem przelotnych opadów. Cieplej dopiero od soboty.
11: Jest Radio Gra.

0: On miał być takim brytyjskim odpowiednikiem Elvisa Presleya, trochę kopią, i trzeba przyznać, że w pewnym sensie to się na pewno udało. Shaky Stevens, jeden z jego największych hitów, Breaking Up My Heart, to jest Radio Gra z wami na wakacjach. Czy ktoś pamięta hity zespołu No Mercy? No Mercy, w szczególności słynne Where Do You Go? Kto pamięta, kto kojarzy? Przypomnę wam już za kilka minut.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Service. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Service możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Service.

0: 5 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
1: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Po reklamie.

Pół świata śpiewało kiedyś ten refren, Polska też, no przez to niejaki z No Mercy. I tak zaczynała się u nas również przecież moda na latino gwiazdy. Można powiedzieć, że to był taki pierwszy latino boys band. No Mercy to miała być taka latino odpowiedź na sukcesy Backstreet Boys. I to była wtedy skuteczna odpowiedź. Jeszcze jeden klasyk po 19 na wakacjach z radiem gra, tym razem od grupy Smokey.

Mamy 21 lipca, u mnie też, wiecie, tak na koncie, no to czasami echo, jak w tym numerze No Money od Galantis, ale nie przejmujemy się, oglądamy piękne wakacyjne niebo, jak jest okazja, nie ma zbyt wielu chmur, a wiecie, że letnie niebo często wydaje się bardziej niebieskie, ponieważ zawiera mniej drobnych cząstek, które rozpraszają światło. No i zagadka rozwiązana, niebo w trakcie lata jest jeszcze piękniejsze. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę muzyczne niebo, wróci Alan Walker, będą Eurodance'y, La Ola Hand in Hand od ekipy Masterboy.

0: Kto pamięta tego przystojnego wokalistę ze Szwecji? To był Danny, It's Only You, kiedyś na każdej okładce Bravo Girl. Tak, tak, tak, kiedyś to było, jak to mówią po milenialsowemu. No to teraz muzyczna propozycja, której mogą posłuchać milenialsi, boomersi i Gen Z też. No Gen Z to obowiązkowo. Anima będzie w Polsce, będzie w Trójmieście na dwóch wielkich koncertach. No trzeba powiedzieć, że jego występy to już nie tylko DJ sety, ale wręcz występy i przede wszystkim ogromne animacje na ogromnych ekranach. Anima i Joji w numerze Beautiful.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: You make me feel alive again.

0: Kaskę, Dawid Podsiadło, na wakacje, a jak wakacje, to także lody. Nawet jak ktoś nadjecie, no to no przynajmniej jedną gałkę trzeba spróbować. No, można sobie pozwolić zjeść jednego loda w trakcie lata. A wiecie, kiedy najwięcej lodów się sprzedaje? Właśnie w weekendy. No to chyba nie dziwi. Mamy więcej wolnego czasu, zjadamy więcej lodów. Do lodów polecam też hity Radia Gra. Za chwilę Blondie i słynna Maria.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert, taniej
6: masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Jeden moment, pamiętacie jeszcze tę ekipę zespołu Pectus w Radiu Gra, a za chwilę numer, do którego tańczy cały świat, tańczymy także my, wieczorowo, na wakacjach, to holenderski duet Anava, ich muzyka to Deep House, House, po prostu słoneczne brzmienia, za chwilę Talk to You, znacie to na pewno.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
7: Na paznokcie.
6: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
8: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dostępnym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.

I tak trzeba sobie śpiewać. Myślę, że nie stało się nic. W szczególności jak coś się rozbiło. Robert Gawliński w Radiu Gra. Przemek Grabowski, witajcie po 20. Teraz Rod Stewart, który ostatnio miał problemy na scenie. Naprawdę. Nie dawał rady. Musiał nawet wspomagać się maską tlenową, ale jakoś dokończył swoje występy. Będzie przerwa. Później jeszcze kilka nowych hitów i jeszcze jedna podobno ostatnia trasa. No to łapmy Roda Stewarta, dopóki jeszcze skacze po scenie. Macie go tutaj w wielkim hicie Young Thugs.

był tylko jeden. Chyba tak, Michael Jackson w wielkim hicie The Way You Make Me Feel. Co się okazuje, mamy 2026 rok, a Michael Jackson wciąż króluje w internecie, jeśli chodzi o streamingi, w szczególności po filmowej biografii. Tam jego siostrzeniec wcielił się w rolę Michaela. Zrobił to fenomenalnie. Teraz sprawdzamy wakacyjne brzmienia w Radiu Gra. Czas na nowości. Producent Yearbox i jego Babylon.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.

0: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
8: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji?
7: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
8: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
7: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
8: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
7: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
8: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi.
2: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.

Shine On od ekipy Rio. Właśnie takie hiciory polecam wam na złotą godzinę, na zachody słońca. A wiecie, że zachód słońca nad morzem wydaje się bardzo często bardziej czerwony. Wiadomo dlaczego, ponieważ światło pokonuje wtedy dłuższą drogę przez atmosferę. Jak będziecie akurat nad morzem, no to proszę zrobić zdjęcia i sobie porównać, czy rzeczywiście nad morzem to zachód jest bardziej czerwony. Dla tych, co niekoniecznie nad morzem, Susanna, I'm Crazy Loving You, Art Company w Radiu Gra.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.

Fading, ale Farben i jego muzyka po 21:00 na wakacjach z Radiem Gra. Przemek Grobowski, fajnie, że jesteśmy razem i zachęcam was do słuchania muzyki i tańczenia boso. Co się okazuje, że jak się spaceruje boso, albo jak się tańczy boso, to angażuje się więcej mięśni niż podczas chodzenia w obuwiu. No to teraz spróbujcie boso poskakać do naszej kolejnej wakacyjnej propozycji. Przed wami DJ Asad i Papi Sanchez.

Hey, Konmi, niezapomniane hity zespołu Aha dla wszystkich, którzy sieją maciejkę także u siebie na osiedlu, niekoniecznie gdzieś tam za miastem czy na wsi, nawet na tarasie, na balkonie można sobie wysiać maciejkę i ona po zachodzie słońca tak wieczorowo pięknie pachnie. U mnie na osiedlu coraz więcej osób tak wysiewa maciejkę, naprawdę jak się przechodzi wieczorowo, cudownie, cudownie, tak więc polecam, naprawdę. To z pozdrowieniem dla wszystkich ogrodników. Kolejny bit w radiu gra. Alok i Khalid, Dive Into Me. No wiecie, w wakacje przynajmniej raz wieczorem musicie poczuć się te piękne zapaszki. A Alok teraz.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz radia.

Ewa Farna bije koncertowe rekordy u siebie oczywiście w Czechach, ale w Polsce no też zapowiada naprawdę rekordowe występy, jeśli chodzi o frekwencję, bo przecież w Polsce ma wielu panów i bardzo ją lubimy. Teraz kolejny winylowy klasyk na wakacjach z Radiem Gra, tym razem z Czarnego Krążka, zespołu Bonnie M. No i oni też robili piosenki, wiadomo, że oprócz disco, to także świąteczne, nawet śpiewali kolędy, ale jak przychodziły wakacje, no to robili nam klimaty takie, wiecie, w stylu Holy Holiday, hurray, hurray, it's a holiday. Cieszmy się z tych wakacji zespołu Bonnie M, taki hicior z trzaskami.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
2: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
1: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
2: Przykłady?
1: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
2: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
1: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
2: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
0: Po reklamie.
3: Let's go, girls.
4: To jest Radio Gra.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.